0: Andrzej, bo tam ren bolo ven Andrzej, nie len da Andrzej kanda. Ale mannej len da, a neko
1: mannej dieje.